0: Job asɛm a wɔka no
1: no
0: onipa a wɔbaa wo no no
1: ne na yɛtiaa bi
0: ne nkwa nna no ɔhye wɔtena ahye no na ɔdwene ho no ɔhu sɛ wona wohu ne sɛ yɛtenkyene o wona wohu ne sɛ 92 years 98 ne wa halleluya
1: amen
0: ɛwa papapapapa but onyankopɔn deɛ ɔhu ne sɛ ɛyɛ ketewaa bi tiasɛm ne yɛ paa kɔe
1: ase onipa ɔbaa wo no ne na yɛtia bi na ɔhaw ma ɔpie sɛ nhwiren na wotwa ɔdwane sɛ sunsum na ɔnyina na yɛn nso na wɔbue n'ani
0: hyɛka awurade
1: amen
0: ɛti vɛ 7 no ka asɛm bi
1: 7 ɔse na duampo
0: aduampo
1: ɛnidasɛ
0: ɔhɔ ma dua sɛ
1: sɛ wotwa
0: yɛtwa ɛfefɛ na wo nso ɛ amango bi a yɛbu so nyinaa dwundwula ɛkɔhwɛ ɛfɛ kora na ayɛ fɛ kɛse na wo nso ɛkɔsɛ wokɔhwɛ ɛna de yɛkɔsi obifono
1: dɔmnɔdesianam
0: nhyira nka awurade mafosɛm right
1: no
0: a na ɔde we nkwasenam no sɛ ɛda sie wo sei nhyira nka awurade na obi ɛna baabi a yɛsie wɔ bi yɛsie wɔ bi abua gum nhyira nka awurade baabi a yɛsie wɔ bi no abua gum na wotom sɛ ɛna ne yɛ fresh na abua gum na wohwɛ nnipa no wohwɛ inside a wohu ne tirinwi no sɛdeɛ a ɛsi asase a ɛtutu ɛtutu ɛti wokɔ job chapter 7 no a job chapter 7 a verse 17 a bible ne ka asɛm bi
1: ɔse ɔdasani ɔdasani ne hwan a ɔbu no ɔkɛseɛ
0: wate asɛm no wanka sɛ apɔnkye ne hwan a wobu no kɛseɛ o ɛne wanka odwan
1: sosɛ ɔdasani
0: wanka akokɔ wanka dabodabo ɛne wanka prako
1: hwɛ
0: ɔse wɔdasani koraa
1: ne hwan
0: woyɛ hwan
1: aɛɛ
0: a wobu wo ho ɔkɛseɛ
1: na wodwene ne ho
0: halleluya
1: amen
0: malafo awurade adom na sɛ wonya gala bi a yɛsɔ ku gya nkateɛ bi ka ho a nkateɛ kora nka ho a dida na kɔ w'anim dida na kɔ w'anim halleluya
1: amen
0: ɔse wɔdasani ne wan koraa wobu no wɔ kɛseɛ
1: na wodwene ne ho ɔse na wohwɛ ne daa anɔpa
0: anɔpa yi yɛbɛhu no ɛbɛduru anumere ne wɔne hɔ bio o ɛnura nko ara o yɛne ne kɔ asɔre na ɔne hɔ o ɛnura kora yɛhyia no o mesi ɛnura ɛnura ɛnura mesi ɛnura mene ne mmienu nyinaa ne yɛkɔ osei ɛnura mene ne mmienu nyinaa ne yɛkɔ asɔre ɛnura mene ne mmienu nyinaa mesi anɔpa yi ara na ɔfrɛ me hwɛ eto anɔpa yi ara frɛ me nanso tu wɔ ne anim na wohu ne bio ɛnɛ fiti ɛnɛ saa berɛ yi a yɛgu so a yɛpirikyi a nkɔduru anumere nonsia hwɛ nipa ɛbɛwu na yɛkɔda nso ahwɛdewa so nti sɛ awurade de wobɔ dɔgyese saa ɔgyew saa kra wonya 60-70 kɔ a yɛ amanya mmɛnsɛm yɛ amanya kesesɛm ɛnyɛ woadwene sɛ yɛwɔ ahoɔdene o yɛwɔ kɔn twa papa verse 7 no ka asɛm bi job 7 no verse 7 no ka asɛm bi
1: job chapter 7 verse number 7
0: sɛ 17 no ne yɛkaeɛ no
1: 17
0: 7 nankasa so ka asɛe
1: ase kae sɛ me nkwa yɛ sɛ mframa
0: onipa a wote ha no wo nkwa na mframa yɛtwam a ɛnim baabi ɛkɔ mframa ɛno ane sɛ abɛsene sɛ huu sɛ ɛkɔ tekyim a sɛ ɛkɔ kentampo sɛ ɛkɔ tuabɔdɔm sɛ ɛkɔ gyenegyene tapum ɛwrakɔ gamunnɔ baabi ɛkuro bi yɛfrɛ ne tintim ɛhyɛ wodua nkwanta hɔ wɔhyɛ mframa.